suru nyankopon be sesam niema wa brabom e wo Jesus Christ demo e nunti na me ba se nyankopon na me sude moa ene wo gie ebeje wo so hudin na yenam.